0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plan zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach. Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
2: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
3: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
1: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7,01 zł. Benzyny 98 7,83 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Dzień dobry, 6 rano, czwartek, 15 października, Bartek Skrajnowski.
7: Sylwia Szalecka, witamy w nowym dniu.
6: Przed nami kilka godzin wspólnego poranka.
7: Zaczynamy spokojnie, niech kawa się zaparzy. Jesteśmy z wami.

0: No to już teraz sprawdzamy, co tam w kalendarzu słychać. No i proszę bardzo, imieniny obchodzą dzisiaj Jadwiga, Teresa, Bruno i Leonard. Także wszystkiego najlepszego.
1: A w kalendarzu nietypowych świąt mamy dziś między innymi Światowy Dzień Mycia Rąk. Niby absolutna podstawa, a badania wciąż pokazują, że porządne 20-sekundowe mycie rąk mydłem potrafi zdziałać cuda dla zdrowia.
0: No dzisiaj swoje święto mają też panie, bo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Także wielkie ukłony dla wszystkich kobiet, które trzymają w rękach lokalne gospodarstwa, koła gospodyń, no i tradycje.
1: Rano we Wrocławku znowu chłodno, więc wychodząc z domu, pamiętajcie o ciepłej kurtce.
0: No a u nas w głośnikach leci najlepsza muzyka na rozruch poranka, także słuchajcie nas dalej.
2: Radio Wrocławek po polsku.

0: No to teraz szybki test. Jak myślisz, jaka książka jest na pierwszym miejscu w rankingu najczęściej czytanych książek świata? Harry Potter, Władca Pierścieni?
1: Jeśli już pytasz, to pewnie żadna z tych.
0: No dokładnie. Na pierwszym miejscu jest, uwaga, Biblia. No ale mnie bardziej zaskoczyło, że wysoko znalazła się też czerwona książeczka obok Harry'ego Pottera i Zmierzchu.
1: Czyli na jednej półce mamy czarodziejów, wampiry i polityczną propagandę, czyli całkiem niezłe towarzystwo.
0: No i pomyśleć, że ja się cieszę, jak przeczytam jedną książkę w miesiącu.
2: WPP na 101,4 FM.

0: Ekipa Poranek, a my mówimy o tym, co czeka was w mieście. No, prace drogowe we Włocławku, a z nimi ponad 30 zwężeń jezdni i chodników.
1: Najwięcej na Brzeskiej, Wiejskiej, Bukowej, Chemików i Żwirki i Wigury. Zostawcie sobie trochę czasu w zapasie.
0: No, jeżeli chcecie zobaczyć, no to pełna lista na stronie Miejskiego Zarządu Dróg. A wy już teraz, zostańcie razem z nami.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
2: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
3: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
2: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
1: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
4: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
1: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
5: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
1: Zarząd dróg miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Czwartek dzieli Polskę na pół, na zachodzie i w centrum pogodnie oraz bez opadów. We wschodniej połowie kraju więcej chmur i przelotny deszcz. Rano na północnym zachodzie lokalne mgły ograniczające widoczność, a na termometrach od 9 do 10 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra. 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Mattim Cashem w składzie. Pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwejowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
8: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashlyn Kruger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
7: A mecz Świątek zacznie się o 13:00. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nel i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po czterech kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
9: Jest parę minut po godzinie 7:00. Szybki rzut oka na pogodę. Poranek przywitał nas chłodem, bo na termometrach jest około 7 stopni.
10: Ale za to w ciągu dnia czeka nas świetna zmiana. Temperatura wzrośnie do 15 stopni, a co najważniejsze, ma być dziś naprawdę dużo słońca.
9: No to aż chce się żyć. No to co, wracamy do grania.
10: Zostańcie z nami.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, Włocławek walczy o ogólnopolskie wyróżnienie. Skarbiec fajansu reprezentuje nasze województwo w głosowaniu na certyfikat internautów 2026.
1: 16 atrakcji z całej Polski, a o zwycięstwie decydują internauci.
0: Głosować można co 24 godziny do 19 października do godziny 13. Także wchodźcie na stronę Polska Travel, wybierajcie skarbiec fajansu, no i klikajcie głosuj.
1: A jeśli jeszcze nie byliście w środku, to dobry pretekst, żeby go poznać.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę oraz uwaga na zamknięcie ulicy Mylnej. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym. Mówi Sylwia Jasińska, dyrektor zespołu szkół w Kowalu.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat włocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu włocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania. Praktycznie w kilka minut ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność. Mówi Eneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni. Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie. Od 19 do 21 października tego roku zamknięty będzie odcinek ulicy Mylnej przy posesji numer 8A. Utrudnienia są związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. Informację przekazał Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Po polsku na 101,4 FM.

1993 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły dwie godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tam.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: już teraz sprawdzamy, jak wygląda poranek na drogach. No i wiecie co? Na razie nie jest najgorzej. Najwięcej samochodów widać w okolicach szkół. No i standardowo więcej dzieje się też na Zawiślu i w okolicach mostu.
1: Na Okrzei ruch w miarę płynny, podobnie na Wroniej. Uważać warto na Wienieckiej w okolicach przejazdu kolejowego. Tam ruch może się przytkać.
0: No a poza Włocławkiem w gminach naszego regionu też na razie dość spokojnie. Oby tak zostało przynajmniej do momentu, kiedy wszyscy dotrzemy tam, gdzie chcemy.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zatrzymani za podpalenie Starlinka czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania, w urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów. Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
2: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gmin, wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
2: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
3: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
2: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
1: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
4: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
1: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
5: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, gdy każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
1: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wyraźny podział w pogodzie. Zachodnia i centralna Polska z przejaśnieniami i bez deszczu. Na wschodzie utrzyma się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami, a wysoko w Tatrach i Bieszczadach spadnie deszcz ze śniegiem. A na termometrach od 9 do 10 stopni we wschodnich regionach, przez 13-14 na Mazowszu, do 15 na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. CBA w siedzibie PZPN-u, jak podaje Onet, funkcjonariusze weszli do siedziby związku wczoraj i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z Publiką Sport. Wrocławska firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku, pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje według portalu, także za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Festiwal goli w piłkarskiej Lidze Mistrzów, 46 bramek jednego wieczoru, to nowy rekord. Świetne widoczenie. widowiskowe, jeżeli kibice w Manchesterze. City przegrało z Paris Saint-Germain 2-4. W Rzymie Real Madrid pokonał AS Rome 4-3, choć na 10 minut przed końcem przegrywał 1-3. Jakub Kiwior zagrał cały mecz, a Oskar Pietuszewski wszedł na pół godziny, ale i FC Porto przegrało w Sewilli z Betisem 2-3. Aston Villa aż 6-0 pokonała Fenerbahce, a najwięcej, bo 9 goli obejrzeli kibice w Lincu, gdzie mistrz Austrii przegrał z Liverpoolem 3-6. Po dwóch kolejkach komplet punktów ma aż 9 zespołów. A dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy powalczą polskie drużyny. Obie zagrają u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, z Araratem Armenia. Na ławce Jagi usiądzie trener Adrian Siemieniec, który w Ekstraklasie został zawieszony na 6 meczów.
8: Bardzo się cieszę. Wygłodniały już jestem, chociaż pewnie niektórzy mniej życzliwi powiedzieliby, że już tyle zjadłem w życiu, że nie powinienem być głodny, mam z czego brać, ale generalnie jestem wygłodniały emocji sportowych, wygłodniały bycia tam przy linii na ławce i cieszę się na to spotkanie.
7: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Nasze drużyny w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze Kolejosz w Londynie z Crystal Palace 0-4, a Jaga w Pireusie z Olympiakosem 1-2. Nieudana inauguracja koszykarskiej Euroligi dla mistrzyń Polski. AZS UMC z Lublin przegrał w Stambule z Elmak Konut 61-85. Drugiej porażki w Pucharze Europy doznał z kolei Śląsk Wrocław. W trzeciej kolejce przegrał u siebie z Napoli Basketball 82-86.
9: Jest parę minut po godzinie 8. Piszecie do nas, że czwartek to taki najbardziej niedoceniany dzień tygodnia.
10: Bo nie jest ani początkiem, ani końcem, ale już za rogiem piątek.
9: No więc nie ma co czekać, trzeba się rozkręcić.
10: Włączamy wam najlepszą muzę i lecimy dalej.
0: Poranek po polsku na 101.4 FM.

0: No to poranek w pełni, a ja pytam się o kłótnie. Sylwia, no to o co ostatnio pokłóciła się tak naprawdę?
1: Ale tak na serio, czy kto zmywa?
0: No i udało się dogadać?
1: Zawsze się da, czasem po tygodniu.
0: No to teraz sobie posłuchaj, w Sądzie Okręgowym we Włocławku do piątku trwa tydzień mediacji, można zobaczyć, jak to wygląda w praktyce i porozmawiać z sędziami oraz mediatorami.
1: I zapytać wprost, dlaczego nie każdy konflikt kończy się porozumieniem.
0: No i dzisiaj na przykład uczniowie zobaczą symulację rozprawy i mediacji, a w piątek panel prawników o tym, czemu ludzie odmawiają właśnie tej mediacji.
1: Drzwi w sądzie otwarte, a wy zostańcie z nami.
2: WPP na 101,4 FM.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

0: No to słuchajcie, może szykować się nam kolejny eurowizyjny sukces Polski, no bo nasz reprezentant na Eurowizji Junior 2026 jest na drugim miejscu w internetowym głosowaniu fanów.
1: Polskę reprezentuje 14-letni Wiktor Sas, zwycięzca ostatniej edycji The Voice Kids, zaśpiewa piosenkę Gravity.
0: Na razie wyprzedza nas tylko Hiszpania, a za nami jest już m.in. Armenia. No oczywiście to jeszcze nie wyniki konkursu, ale wygląda na to, że fani mają już naszego Wiktora na oku.
1: Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. Polska ma już na koncie 2 zwycięstwa. Roxany Węgiel i Vicky Gabor. Może doczekamy się trzeciego.

0: No i mamy powtórkę z rozrywki. Przejechać przez most we Włocławku w ten weekend znowu się nie da, przynajmniej samochodem. No zamknięcie zacznie się jutro o godzinie 17 i potrwa do poniedziałku do godziny 6 rano.
1: Zamknięcie jest związane z betonowaniem płyty mostu, przejadą służby ratunkowe, a piesi i rowerzyści nadal będą mogli korzystać z przeprawy.
0: Zmiany obejmą też autobusy MPK, konkretnie linie 1 i 9, będą inne godziny odjazdów, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone.
1: Jeśli planujecie weekendową podróż, sprawdźcie wcześniej rozkład. W tym przypadku przyzwyczajenie do stałej godziny odjazdu może nie wystarczyć.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym, sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty na dane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty, mamy najnowszy raport. Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne. W stosunku do funkcjonariuszy słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
2: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
1: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
3: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
1: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
4: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
1: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. 4200 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia powiedziała podczas spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat.
5: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat.
1: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Wygadać się chatbotowi jest dziś łatwiej niż bliskiej osobie. Według badania Instytutu Humanitas aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom, a wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. W drugiej kolejce dużo łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Araratem Armenia. Trzeba jednak pamiętać, że Jaga ostatnio wpadła w dołek, mówi trener Adrian Siemieniec.
7: Zarówno dla nas Ararat, i my dla Araratu jesteśmy dzisiaj niewiadomą. Dla mnie dzisiaj większe powiedzmy koncentracja i taki fokus, skupienie jest na zespole naszym. Zawsze jest większe, ale w obecnej sytuacji chyba państwo wszyscy rozumieją, że jest zdecydowanie większe. Bo moja w tym rola, żeby dzisiaj wyprowadzić zespół na odpowiednie tory, bo coś się wykoleiło nam w ostatnim okresie.
6: Lech Poznań spróbuje sprawić niespodziankę w meczu z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół jest zdecydowanym faworytem. Są groźni przy stałych fragmentach, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
8: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
6: Mecz w Poznaniu o 18.45, a w Białymstoku o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy w ostatnim meczu ligowym. Wczoraj Brazylijczyk słabo zaprezentował się w Lidze Mistrzów, choć Real odwrócił w końcówce losy meczu w Rzymie i pokonał Romę 3-2, choć przegrywał w 82 minucie 1-2. W hicie drugiej kolejki Champions League Paris Saint-Germain pokonało w Manchesterze City 4-2. Dobra wiadomość dla Ligi Świątek, która wciąż ma szansę na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jedna z jej głównych rywalek, Czeszka Karolina Muchowa, odpadła dziś w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Przegrała z Dianą Schneider 5-7-3-6. To oznacza, że jeśli Polka wygra turniej, to wskoczy na 7 miejsce w rankingu Race. Na razie Świątek czeka mecz o ćwierćfinał tysięcznika w Chinach. O 13:00 zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachód i centrum kraju z pogodnym niebem i bez opadów. We wschodnich województwach dominują chmury, z których przelotnie popada deszcz. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na Podkarpaciu okresami powieje mocniej. Na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: 9:00 na naszych radiowych zegarach. No jeśli jesteście już w pracy albo w drodze, no to oczywiście jesteśmy razem z wami.
10: A jeśli dopiero zaczynacie dzień, spokojnie, my was jeszcze rozruszamy.
6: Mamy dla was sporo kawałków, które dodają energii.
10: Więc nie zasypiajcie i słuchajcie nas dalej.

0: No to słuchajcie, jest jedno wolne krzesło przy stole, przy którym miasto rozmawia z mieszkańcami. No Włocławek szuka kogoś do komitetu społecznego, no który opiniuje i doradza przy projekcie w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast.
1: Wystarczy być pełnoletnim mieszkańcem Włocławka i chcieć się zaangażować. Udział jest społeczny, bez wynagrodzenia.
0: No, zgłoszenia są do poniedziałku, 19 października.
1: Etat czeka.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No dobra, to ja teraz mam takie pytanie. Potrafisz utrzymać tajemnicę?
1: No, do pierwszej kawy.
0: No to posłuchaj, Tomasz Działowy, czyli Gimper, taki youtuber, pojechał z Karoliną Ząbek do Nowego Jorku. No i po musicalu na Broadwayu uklęknął przed nią z pudełeczkiem.
1: Wow.
0: No i powiedziała tak. Piersionek złoty z dużym brylantem, a on napisał, że no chyba nigdy nie był tak szczęśliwy.
1: Ale słodkie. A najbardziej mnie ciekawi, jak się nie wygadał.
0: No opowie o tym w najbliższym odcinku Zgrzytu na swoim kanale.
1: Czekamy. Gratulacje dla pary, a wy zostańcie z nami.
2: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz uwaga, proszę o skupienie, no bo mam przed sobą pewien list. Napisał do nas ktoś z Finlandii, entuzjasta radia, a jego hobby, no to słuchanie stacji na odległość, no bo czasem na tych falach, no dzieją się różne cuda.
1: I co?
0: No i w centralnej Finlandii, no udało mu się usłyszeć, no właśnie nas.
1: Nas z Włocławka?
0: No co więcej, pisze, że był w Polsce co najmniej 6 razy i bardzo chwali nasz kraj.
1: To zapraszamy kolejny raz, tym razem do Włocławka, a tymczasem dla pana najlepsze przeboje.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment. Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
1: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
1: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagając cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
4: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
1: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś w zachodniej połowie kraju oraz w centrum słonecznie i sucho, na Podlasiu, Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pochmurno z przelotnym deszczem. Wiatr na ogół umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, a na termometrach od 8 stopni u podnóża gór i 10 na wschodzie, przez 13 w centrum, po 15 na zachodzie Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: 10:00 na naszych radiowych zegarach, no i to jest ostatnia prosta przed południem.
7: Jeśli macie chwilę na złapanie tchu, do 11:00 gramy wyłącznie sprawdzone, dobre numery.

0: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: No to trwa nasz poranek, a ja właśnie znalazłem świeże dane. No i zgadnij, jaka odpowiedź wygrała w nowym sondażu o powrocie obowiązkowej służby wojskowej?
1: Pobór dla wszystkich?
0: No nie, no najwięcej. 38% chce armii pełni zawodowej, 28% jest za służbą tylko dla mężczyzn, 22% dla obu płci, a 16% nie ma zdania.
1: O, wiem, kto to jest. To ci, których zapytano przed pierwszą kawą.
0: Albo my o tej porze. Ale wśród osób w wieku od 18 do 24 lat przeciw jest 53%. Ale wiadomo, pytano o obowiązkową służbę, a nie o samo wojsko.
1: Dobrze wiedzieć. Ja bym zagłosowała tylko za jednym obowiązkiem, kawą o 6 rano.
2: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Godziny otwarcia cmentarzy we Włocławku i Pińczacie. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych. Inwestycje gminy Boniewo zauważył ogólnopolski ranking oraz wizytę w ZUS można umówić bez kolejki. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja. Mówi Marek Klinkiewicz, wójt gminy Boniewo.
2: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
1: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie włocławskim pierwsze. Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje. W okresie Wszystkich Świętych zmienią się godziny otwarcia cmentarza komunalnego przy Alei Chopina we Włocławku oraz cmentarza w Pińczacie. 30 i 31 października od 5 do 22, 1 listopada od 5 do północy, a 2 listopada od 5 do 22. Godziny otwarcia zostały ustalone zarządzeniem prezydenta Włocławka z 13 października tego roku. Zamiast czekać w kolejce, można wcześniej zarezerwować wizytę w ZUS i wybrać dogodny termin. Spotkanie da się umówić przez platformę e-ZUS, aplikację mobilną mZUS lub telefonicznie. W systemie internetowym wystarczy zalogować się na swoje konto, wybrać zakładkę dotyczącą rezerwacji wizyt, wskazać placówkę i temat sprawy, a następnie wybrać następny termin. Podobnie działa aplikacja mZUS. Wizytę można umówić nawet na ten sam dzień, jeżeli są wolne miejsca. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie. Podczas rozmowy trzeba podać swoje dane, numer telefonu oraz temat sprawy. SMS-em przyjdzie potwierdzenie terminu i numer rezerwacji, który należy wpisać w biletomacie po przyjściu do placówki. Osoby bez rezerwacji również zostaną obsłużone, ale mogą dłużej poczekać.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: kilka minut przed godziną 11. Zamykamy nasz dzisiejszy poranek. No i dzięki, że byliście z nami. Przy mikrofonie Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka.
1: Przed nami jeszcze najlepsze numery do pełnej godziny, a o 11 serwis informacyjny.
0: Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia jutro o 6 rano.
1: Cześć!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lawina fałszywych faktur w Polsce. Służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
2: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
3: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
2: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
4: Ostatnio pan Siczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
2: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
1: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet do finansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
5: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
6: który wetuje jak leci wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
1: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W zachodniej i centralnej części Polski sporo słońca i bez opadów. Wschodnie regiony pozostają pod wpływem większego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Wiatr słaby, umiarkowany, silniejszy jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie kraju, przez 13-14 w centrum, do 15 na zachodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, i pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Moje panie, chciałabym, abyście opowiedziały nam w kilku słowach o projekcie, który ruszył u pań w galerii, mianowicie o projekcie Posztukuj z GSW.
9: Posztukuj z GSW jest to projekt skierowany do seniorów. Jest to Posztukuj, jest to takie mrugnięcie oka, można powiedzieć, w kierunku sztuki współczesnej. Tym projektem chcieliśmy odczarować trochę sztukę współczesną, pokazać, że przy tworzeniu można się zrelaksować, poznać nowe osoby, porozmawiać przy kawie i ciastku, a jednocześnie coś stworzyć w technikach artystycznych. W projekcie realizowaliśmy takie techniki jak akwarela, technika tuszu suminagashi, tkanina artystyczna, koronkarstwo, kolaż, upcycling. Realizowaliśmy również mozaikę, linoryt. Wszystkie panie bardzo ochoczo podchodziły do każdej techniki, zgłębiały jej wszystkie tajniki, ale nie bały się tych technik. Bardzo profesjonalnie, można powiedzieć, podchodziły do wszystkich zajęć, skupiając się maksymalnie na tym, co robią.
8: Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz Państwa na krótką przerwę i już niebawem wracamy.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: My wracamy do Państwa po przerwie. Teraz porozmawiamy z Panią Moniką. Bardzo prosimy, aby opowiedziała nam, jak wyglądało tutaj tworzenie samego projektu.
2: Otóż tworzenie samego projektu to przede wszystkim jest pomysł Pani Dyrektor. Namówiła mnie do tego, abym spróbowała swoich sił i napisała to, co mogłoby posłużyć.
1: Aby opowiedziała nam, jak wyglądało tutaj tworzenie samego projektu.
2: Otóż tworzenie samego projektu to przede wszystkim jest pomysł Pani Dyrektor. Namówiła mnie do tego, abym spróbowała swoich sił i napisała to, co mogłoby posłużyć nam dalej za bazę wyjściową do realizacji takiego działania. Wspólnie dopracowałyśmy ten projekt. Wziął się on jakby z tego, że Narodowe Centrum Kultury co roku organizuje nabór wniosków do takiego projektu Interwencje w tym roku 2026 i instytucje, które dostają się dalej, są w ramach takiego działania. Wspólnie dopracowałyśmy ten projekt. Wziął się on jakby z tego, że Narodowe Centrum Kultury co roku organizuje nabór wniosków do takiego projektu Interwencje w tym roku 2026 i instytucje, które dostają się dalej, są współfinansowane. I dzięki temu udało nam się i możemy prowadzić cały cykl Posztukuj z GSW.
1: A proszę nam powiedzieć, skąd pomysł na tą nazwę Posztukuj z GSW?
2: To tak jak mówiła właśnie Pani Dyrektor, to jest troszeczkę takie mrugnięcie okiem do naszych warsztatowiczów. To też jest taka zabawa słowem. Posztukuj, ja pamiętam takie słowo z dzieciństwa. Posztukowanie to takie sztukujesz, w sensie robisz coś troszeczkę jakby z perspektywy amatora, ale jednocześnie działasz w kierunku, aby coś powstało z tego nowego, ciekawego, więc jakby posztukuj to jest taka luźna forma, niezobowiązująca, nie będąca taką formą nadętą, bardzo poważną, pompatyczną, gdzie poważnie sztuka, to są warsztaty twórcze. Tutaj nie mamy do czynienia z osobami, które są wykształcone w tym kierunku, tylko z amatorami, więc forma posztukuj to jest jakby nawiązanie do ich pozycji wyjściowej.
1: A proszę nam powiedzieć, pomysł tutaj, ten projekt skierowany jest do seniorów, prawda?
2: Tak.
1: I skąd właśnie plan na to, żeby aktywizować seniorów, tak powiem?
2: Tak, jak właśnie z tą aktywizacją to mówię, no to są osoby chętne, zazwyczaj seniorzy mają dużo werwy w sobie i chcą bardzo uczestniczyć w życiu kulturalnym Włocławka, więc tutaj z tym nie było problemu. Bardziej chodziło nam o to, że galeria chciała zaprzyjaźnić się i poznać bliżej tę grupę wiekową, ponieważ prowadzimy warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, przychodzą szkoły, przychodzą przedszkola, ale no do tej pory nie mieliśmy okazji gościć w murach galerii no chociażby Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest też partnerem zaproszonym przez panią dyrektor do współpracy. Także to jakby jest taka grupa wiekowa, która mówię, której nie trzeba zachęcać, ale której my bliżej do tej pory nie znaliśmy. A dzięki temu projektowi powstały nowe znajomości, nowe przyjaźnie i mamy też nowych obserwatorów i nowych gości na wernisażach, na spotkaniach autorskich. Także to jest jakby no, po prostu nowi ludzie dołączyli do tego, co się dzieje w galerii i wspierają nas w tych działaniach.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszamy na króciutką przerwę i za chwilę wracamy do Państwa.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: polsku.
1: Przecież mam już chyba wszystko, a tak pusto, jak

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Wracamy do Państwa po przerwie. Pani Aleksandro, proszę nam powiedzieć kilka słów, ponieważ projekt zbliża się już ku końcowi, ale przed nami wernisaż.
2: Tak, 20 listopada odbędzie się wernisaż prezentujący prace powstałe podczas warsztatów po sztukuj z GSW. Będzie to taka trochę nietypowa ekspozycja, ponieważ prace pań będą zebrane w takie kompozycje, można powiedzieć, z różnych technik. Autorką w ekspozycji będzie edukatorka Monika Przybylska. Do tej wystawy powstanie też publikacja w formie kartek pocztowych, na których opublikujemy prace pań, które realizowały te warsztaty z nami.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszamy na króciutką przerwę i za chwilę wracamy do Państwa.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Pani Moniko, proszę nam powiedzieć, bo jeszcze kilka warsztatów czeka na naszych słuchaczy. Można skorzystać jeszcze tutaj z możliwości odwiedzenia galerii?
2: Oczywiście, zapraszamy wszystkich chętnych. Nikogo nie odeślemy z kwitkiem. Wszyscy mogą nas jeszcze odwiedzać. Zostały nam tak naprawdę 3 spotkania, ale każdy, kto poczuje się zainteresowany i chciałby w przyszłości uczestniczyć w tym, co będziemy realizować po nowym roku, może zobaczyć, jak wygląda ta praca, jak wygląda przestrzeń, kto tam pracuje i troszeczkę się do nas zbliżyć i spróbować swoich sił w działaniach twórczych.
1: Bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi była dziś pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku, i pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Bardzo dziękuję panią za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy.
0: Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwo ma stanieć przed weekendem, na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
2: Niedobrze. Każdy dużo jeździ. Ja też dojeżdżam do pracy, no i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie.
3: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Czy czuje się winny? Odpowiedział nie.
4: Nie czuję się winny i sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
3: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
1: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
5: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
1: Wstęp na spotkania jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwo ma stanieć przed weekendem, na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
2: Niedobrze. Każdy dużo jeździ. Ja też dojeżdżam do pracy, no i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
2: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie?
3: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
4: Nie czuję się winny i sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
3: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
1: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za dwa dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony

0: cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
1: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
0: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie z kolei sporo przejaśnień i cieplej, do 15 stopni. Poza tym jednak dziś zdecydowanie chłodniej, do 9-10 stopni na wschodzie. Na obszarach podgórskich do zaledwie 8 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Jesteśmy po 12, czwartek, mnóstwo muzyki, ale też informacji z regionu. W tej godzinie też ich nie zabraknie. Ja też przy okazji już teraz powiem, że jutro ćwiczenia w Kowalu. No i mieszkańcy Kowala oraz okolic muszą wiedzieć, że będzie można usłyszeć syreny alarmowe. Będzie też sporo służb w mieście. Zaplanowano nawet ewakuację uczniów i pracowników kilku placówek. To jutro w Kowalu. Teraz wracamy do grania. Filip Waćkowski, cześć.
3: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Zerkam do kalendarza. 15 dzień października, czwartek. Każdego dnia jest jakieś święto. Dziś mamy, uwaga, Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: Aha,
0: ale to raz w roku tylko wystarczy?
2: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu Publicznym nr 35 oraz szczegóły odbioru kujawsko-pomorskiej gęsin na Świętego Marcina. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W Przedszkolu Publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami. Mówi Beata Szczerkowska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 35 imienia Pluszowego Misia.
2: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie. Ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas. To jest, są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła.
1: Dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności. Pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
3: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie? Co jest w nich najfajniejszego?
4: Bawienie się i uszenie.
3: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was?
4: No, uczą nas, bawią się z nami. I piękne piosenki z nami śpiewają.
1: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głowę, bo ten zawód oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy, no i cały czas wiary to, że ten świat może być dobry.
1: Akcja ma przypominać o kulinarnych tradycjach regionu i zachęcać do sięgania po lokalne produkty. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: W ogóle nie rozumiem tej dramy z przysięgami sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Że ci przysięgają, ale drudzy mówią, że to nieważne, bo to nie w obecności prezydenta, nie było prezydenta na trybunach sejmowych. Przecież sprawę można rozwiązać prosto. Wystarczy, że pojadą na mecz piłkarskiej ekstraklasy i złożą przysięgę na trybunach. Wtedy o obecność prezydenta będzie jednak łatwiej niż w Sejmie.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony. Do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób. Ostatecznie proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób. Ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuuje. Związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
2: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone.

0: sprawdzone składki, to raczej prokuratura.
1: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Władimira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
2: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojedynkę.
1: Presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
2: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
1: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11. na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
4: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
3: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
1: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Najsłoneczniej dziś na zachodzie kraju i tam najcieplej do 15 stopni. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu i od razu zrobi się chłodniej. Do 9-10 stopni dziś maksymalnie, a na obszarach podgórskich do 8 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Mam ważną informację dla kierowców poruszających się po Włocławku. Nie przejedziemy fragmentem ulicy Łęckiej. Odcinek został zamknięty wczoraj. Chodzi o ten odcinek od Towarowej do Bechiego. Przez tydzień tamtędy nie przejedziemy.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Marisa z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

ależ wczoraj się działo w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Oj, oj, oj. Tyle bramek, to ja nie pamiętam, żeby w jednej kolejce się pojawiło. Zwycięstwa Liverpoolu, PSG czy Realu Madryt po kolejnej niesamowitej końcówce w wykonaniu królewskich. I wiecie co? No okej, okej, tylko nawet faworyci czasem przegrywają. Inter na przykład w tej kolejce. A jeśli chodzi o fazę ligową Champions League, polskie drużyny nadal niepokonane.

0: polsku.
1: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to

0: są cwaniacy na tym świecie, są cwaniacy. Mistrz cwaniactwa został znaleziony we Włoszech. Uwaga, 70-letni Włoch przez ponad 50 lat, przez całe dorosłe życie udawał niewidomego, pobierając w tym czasie rentę inwalidzką i inne dodatki socjalne. Rzekomy niewidomy został sfilmowany, gdy pracował w ogrodzie używając ostrych, niebezpiecznych narzędzi. Przez całe dorosłe życie udawał niewidomego, brał rentę, wpadł dopiero w wieku 70 lat. No nieźle, nieźle. Może on po prostu nie widział się w robocie.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

3 miesiące płatnego urlopu w Polsce pojawił się taki pomysł. Ale nie tak, że co roku. 3-miesięczny urlop miałby przysługiwać raz na 7 lat nieprzerwanej pracy u jednego pracodawcy. Czyli po prostu, no 7 lat w jednym miejscu pracujemy i możemy iść na 3-miesięczny płatny urlop. Póki co to na razie pomysł, ale musicie przyznać, dość ciekawy. No raz na 7 lat taki dłuższy urlop, to można powiedzieć emerytura w wersji demo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory, w ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Collegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
2: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwe objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
1: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Collegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
1: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Matikasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do 15 stopni dziś na zachodzie kraju to najcieplejszy region, bo we wschodniej połowie kraju do 9-10 stopni, a na obszarach podgórskich do 8. Najwięcej słońca na zachodzie, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie większe plus opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na Podkarpaciu porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Zajrzyjmy sobie teraz na chwilę, na momencik do polityki. Słuchajcie, dzisiaj 3 lata. Dzisiaj mijają 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. 75% kadencji za nami, za rok wybory. Ja się tylko tak zastanawiam, a jeśli chodzi o te 100 konkretów na 100 dni, to od kiedy to 100 dni zacznie się liczyć?

Czy Polska ma bliźniaka? Okazuje się, że tak. Przeprowadzono taki światowy ranking najbardziej zbliżonych do siebie państw. I Polska ma sąsiada, który jest zbliżony do nas, uwaga, w ponad 83%. Brano pod uwagę politykę, kulturę, historię czy demografię, a także infrastrukturę i ogólny rozwój. Na 83% do nas podobne są Czechy. Czyli może warte jest 17%.

0: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a dziś moim i Państwa gościem jest Pani Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
2: Proszę nam opowiedzieć o dzisiejszym spotkaniu ważnym dla seniorów.
3: Dzisiejsze spotkanie ma wiele aspektów. Po pierwsze, potrzeby seniorów i możliwości, że tak powiem, ich zaspokajania. Druga część, jest to ta nasza część, będziemy zastanawiali się nad uzupełnieniem list osób, które dostaliśmy dodatkowe miejsce, bo może powiem, nas jest 460, tak jak posłów, i ponieważ są osoby chore, nie uczestniczą w spotkaniach, musimy dokonać pewnej korekty i uzupełnić te wolne miejsca i też będziemy na ten temat rozmawiali. Ten nasz pobyt tutaj we Włocławku, zresztą to już jest kolejny, będzie też takim zaspokojeniem trochę potrzeb poznawczych. Zobaczymy tutaj te wasze cuda, jeśli chodzi o muzealnictwo i herbatka, kawka i spacerek zawsze się przyda. Zawsze się cieszę właśnie na te takie spotkania w innych miastach, żeby trochę przy okazji odświeżyć sobie wiedzę na temat danego miasta, który jest w naszym województwie.
2: A proszę powiedzieć, jakie tematy dzisiaj będą poruszane na spotkaniu?
3: Przede wszystkim te, które są aktualne. Dlatego jest między innymi pani poseł Borowiak, którą prosiłam, a długo się nie dała prosić. Ona jest taka chętna, jeśli chodzi o działania na rzecz seniorów. Będą również przedstawiciele władz miejskich, więc też powiedzą na temat tego, jak będą wdrażane na przykład, powiedzmy, bon senioralny, który teraz jest aktualnym takim dokumentem. My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? I nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, czy... Więc to też uważam, że kiedyś, lata wcześniej też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim, aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne. Ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony, paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czy czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie. Ale muszę Państwu powiedzieć, że na jednej z konferencji też pracownicy naukowi też powiedzieli, że też nie rozumieją tego, co mówią inne osoby. Ale jeszcze a propos, wracając do języka angielskiego, też będę cały czas optowała za tym, żeby wykluczyć język angielski, że tak powiem, z tych działań dotyczących seniorów, gdzie na przykład projekty nazywane są na przykład door to door. Dla młodszego pokolenia to jest wszystko jasne, ale ja na przykład osobiście nie znam języka angielskiego.

0: bo się uczyłam lepszych. Bardziej ze wschodu i bardziej z zachodu. Ale teraz na przykład senior mógłby skorzystać z taksówki właśnie z tego projektu door to door i pojechać sobie na przykład do lekarza, ale nie zgłosi się, bo nie rozumie. Więc jest sporo takich rzeczy, które musimy monitorować. Ja jeszcze też myślałam i muszę tylko przekonać ludzi, żeby zajęli się emeryturami takim długoterminowymi, nie tylko poprawianie, korekta i tak dalej, tylko żeby to był jednolity system emerytalny dla wszystkich. W tej chwili są emeryci, są osoby w stanie spoczynku, a to już jest różnica, bo ten, który ma emeryturę, ma część swojego dochodu, a ten, który jest w stanie spoczynku, to może nawet awansować finansowo, ponieważ jest dla grupy społecznej, jest podwyżka, to on też korzysta z tej podwyżki, będąc na emeryturze. Więc jak czasami słyszę z sali sejmowej, że dążymy do pełnej demokracji, do pewnej równości, że tu u nas żadnych świętych krów nie ma, to tak nie zupełnie, nie do końca, należałoby pewne rzeczy skorygować, żeby naprawdę tak było, jak się mówi.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była dziś pani Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
2: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Dzisiaj jest pewna motoryzacyjna rocznica. Uwaga! W 1981 roku z taśmy montażowej zjechał milionowy Fiat 126P, czyli popularny maluch. Wtedy obiekt westchnień. Później malucha można było kupić za 200 zł nawet. A teraz po latach okazuje się, że to znowu obiekt westchnień i potrafi być droższy od niejednego Mercedesa.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące fanów twórczości polskiej noblistki na światowej premierze jej najnowszej książki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat. Obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, oleju napędowego 8,3 zł. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
2: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
1: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Nie dzisiaj, dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Mówi prokurator Piotr Rzek ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
3: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
1: Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Premiera książki w obecności ponad 4000 osób do Wrocławia zjechali wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka zorganizowała w stolicy Dolnego Śląska światową premierę swojej najnowszej powieści Świata jest za dużo. Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia. Mówiła, że książkę tę obiecywała sobie od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i od dziadków. Akcja powieści rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
4: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, tych z was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
1: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na przeważającym obszarze kraju dziś do 9-10 stopni miejscami, 12 najcieplej na zachodzie, do 15 stopni i na zachodzie dziś najwięcej przejaźni. Poza tym jednak spore zachmurzenie. Na wschodzie przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wróćmy jeszcze sobie do takiego motoryzacyjnego kalendarium. Przed chwilą mówiłem o rocznicy wyprodukowania milionowego malucha. Natomiast w 1997 roku, dokładnie 15 października, pewien Brytyjczyk, Andy Green, kierując samochodem o napędzie odrzutowym, przekroczył barierę dźwięku. Ponoć szybciej to jest w stanie jechać tylko polski przedstawiciel handlowy.

0: Wrócę jeszcze na chwilę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli bliźniaka Polski. Przeprowadzono ranking porównujący różne państwa świata pod względem i kultury, i polityki, i infrastruktury. 83% Czesi zbliżeni do Polaków. Słowacy natomiast, Słowacja 81%. No niby prawie wszystko to samo, tylko i na Słowacji, i w Czechach lepiej nie mówić, że szukamy dzieci w sklepie. A co po czesku albo słowacku znaczy szukać dzieci w sklepie? To w ramach, można by powiedzieć, pracy domowej. Sprawdźcie sobie sami.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Most we Włocławku ponownie zostanie zamknięty oraz wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Most imienia marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. Przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów, wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem.
1: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostu w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych. Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac. Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki. Mówi Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki Kobiety dla Kobiet.
3: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy. I 5 pań z Klubu Seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74.
1: Mówi Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki Kobiety dla Kobiet.
4: To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuli siebie niesamowicie chciane, młode i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
1: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samo zainteresowanie ze strony innych. Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób. Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

słuchajcie, okazuje się, że cena, średnia cena sprzedanego w Polsce samochodu nieznacznie wzrosła, miesiąc do miesiąca. Coraz droższe auta kupujemy. Taka przeciętna to jest 51 148 zł. Średni wiek auta to 11 lat, a przebieg 167 tysięcy kilometrów. To takie typowe, przeciętne auto na naszych drogach. Chociaż czasem jak tak patrzę, to wokół same nowe. Wiadomo, to są takie dane z ogłoszeń, bo cena i przebieg to do ustalenia.

wino. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
2: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa także przez podmioty zagraniczne i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
1: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy, po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu we Flandrii. W północnym regionie Belgii potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotny deszcz i zachmurzenie umiarkowane i duże we wschodniej połowie kraju, w Tatrach i Bieszczadach, także deszcz ze śniegiem i śnieg, najwięcej przejaśnień i pogodnie na zachodzie i tam najcieplej do 15 stopni, poza tym jednak do 9-10 miejscami 12. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, tylko na Podkarpaciu okresami porwisty.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Imieniny obchodzą Bruno oraz Teresa. Świętuje także Jadwiga i wszystkiego najlepszego. Dzień krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 4 minuty. Znak zodiaku rodzonych dzisiaj to waga, a jesień będzie z nami jeszcze przez 65 dni. Ze znanych osób, które urodziły się 15 dnia października, to w 1955 roku Ewa Błaszczyk, polska aktorka i filmowa, i teatralna, ale także piosenkarka, no i działaczka społeczna oraz charytatywna.

0: gdzie we Włocławku trwają prace drogowe, gdzie spodziewać się utrudnień. Na ulicy Łęckiej od Towarowej do Bechiego, tamtędy nie przejedziemy do 23 października. Problemy też na Tumskiej, ta droga pozostaje zamknięta do jutra przynajmniej, natomiast do końca miesiąca nie przejedziemy skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem czy Żabią. No i oczywiście ruch wahadłowy na Włocławskim Moście Stalowym.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura Okręgowa zakończyła śledztwa dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Oraz most we Włocławku ponownie zostanie zamknięty. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławska Prokuratura Okręgowa zakończyła śledztwa dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w Urzędzie Gminy Braniewo. W przypadku komisji działających w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
2: Możemy podsumować pracę Prokuratury Okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw. 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z Okręgu Włocławskiego oraz jedna z Okręgu Elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
1: Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Most imienia marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. Przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów, wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem.
1: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostów w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych. Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. WPP na 101,4 FM.

0: Mam ważną informację dla kierowców poruszających się po Włocławku. Nie przejedziemy fragmentem ulicy Łęckiej. Odcinek został zamknięty wczoraj. Chodzi o ten odcinek od Towarowej do Bechiego. Przez tydzień tamtędy nie przejedziemy.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM. Jest

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trajnowska-Bis, ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
2: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
1: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
1: Do pożaru w skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją Człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanitas. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia najpogodniej na zachodzie kraju, tu sporo przejaśnień i najcieplej do 15 stopni. Poza tym jednak zdecydowanie chłodniej, na wschodzie do 10 stopni, na obszarach podgórskich do 8. We wschodniej połowie kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscowe przelotne opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ważne święto dzisiaj mamy. Uwaga, Światowy Dzień Mycia Rąk. No, jak to świętować? Chyba myć ręce, ale mam nadzieję, że to nie tylko od święta, ale i na co dzień.

0: Jutro ćwiczenia w Kowalu. No i mieszkańcy Kowala oraz okolic muszą wiedzieć, że będzie można usłyszeć syreny alarmowe. Będzie też sporo służb w mieście. Zaplanowano nawet ewakuację uczniów i pracowników kilku placówek. To jutro w Kowalu.
1: WPP na 101,4 FM.

0: Ależ wczoraj się działo w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Oj, oj, oj. Tyle bramek, to ja nie pamiętam, żeby w jednej kolejce się pojawiło. Zwycięstwa Liverpoolu, PSG czy Realu Madryt po kolejnej niesamowitej końcówce w wykonaniu królewskich. I wiecie co? No okej, okej, tylko nawet faworyci czasem przegrywają. Inter na przykład w tej kolejce. A jeśli chodzi o fazę ligową Champions League, polskie drużyny nadal niepokonane.
1: Radio Wrocławek po polsku.

Gdzie we Włocławku trwają prace drogowe, gdzie spodziewać się utrudnień? Na ulicy Łęckiej od Towarowej do Bechiego, tamtędy nie przejedziemy do 23 października. Problemy też na Tumskiej, ta droga pozostaje zamknięta do jutra przynajmniej, natomiast do końca miesiąca nie przejedziemy skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem czy Żabią. No i oczywiście ruch wahadłowy na Włocławskim Moście Stalowym.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 3 weta 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, a potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie. Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie 2 dekad.
2: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.
1: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze 2 inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś 2-dniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
3: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
4: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
3: Pożar wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
5: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
3: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
1: O czym informował Marcin Starzec.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Piątkowy poranek z mgłami na wschodzie i w centrum, potem na ogół pogodnie. Chmurzyć może się tylko na południowym wschodzie, tam może pokropić się deszcz, tam też najchłodniej, bo 9 stopni, 13 w centrum, 19 na zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari, czyli byłą numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA, Amerykanką Ann Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
8: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
9: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
8: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
10: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
8: Mecz Lecha o 18:45, a Jagiellonii o 21:00, mówi trener Adrian Siemieniec.
10: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
8: Mecz Lecha o 18:45, a Jagiellonii o 21:00.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Motschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Michaeli Schifrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.
11: Dobry wieczór wszystkim. Mamy kilka minut po godzinie 18. Jest 14 października, a nie, czekajcie, kartki zerwałem. Jest 15 październik, czwartek. Zapraszam na wspólny wieczór na antenie przy najlepszej muzyce i informacjach. Patryk Jaromierski, a to jest Radio Włocławek.
0: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: Wygląda na to, że sztuczna inteligencja wygrywa z ludźmi w konkurencji na wysłuchiwanie narzekania. Po co gadać z przyjacielem albo partnerem, skoro bot odpisze natychmiast i nigdy, nigdy nie przerwie rozmowy? A z badań wynika też, że ponad 70% singli nie przytula nikogo nawet raz w tygodniu. No cóż, świat pędzi do przodu. Algorytmy zastępują nam powierników, a my dalej udajemy, że wszystko jest w porządku.
1: Hej Patryk, tęsknię, kiedy porozmawiamy?
0: Nie teraz, potem. A teraz czas na muzykę.
2: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Most we Włocławku ponownie zostanie zamknięty oraz wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Most imienia marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów, wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem.
1: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostu w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych. Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac. Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki. Mówi Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki Kobiety dla Kobiet.
3: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy. I 5 pań z Klubu Seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74.
1: Mówi Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki Kobiety dla Kobiet.
4: To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuły siebie niesamowite, chciane, młode i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuły się wyjątkowe.
1: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samo zainteresowanie ze strony innych. Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób. Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15.
0: To jest Puls Włocławka.

zespole Nightwish tradycje są ważniejsze niż cokolwiek innego, a wymiana wokalistek to już chyba ich stały rytuał. Po Tari i Annette przyszła pora na Flor Jensen, która po latach na froncie też puszcza mikrofon i szuka nowych wyzwań. Zespół zapewnia, że rozstaje się w zgodzie, życzą sobie sukcesów i już planują kolejną płytę z nowym głosem. Wygląda na to, że posada wokalistki w tej grupie ma po prostu wbudowaną datę ważności.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
2: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
1: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego zoo w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
3: Dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
1: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki, porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
4: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
1: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowa obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krüger, a Chwalińska też w 2 Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli. 9 kibice obejrzeli w Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Matty Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
8: I mamy kilka minut po godzinie 19. Na naszej antenie nieustannie gra najlepsza muza. Żeby umilić wam ten wieczór, zapodajmy teraz coś fajnego na głośniki. Zostańcie z nami.

0: Wygląda na to, że po latach obrzucania się błotem i publicznymi kłótniami nadszedł czas na wielkie wyznanie miłości. Sami Hagar opowiada w mediach o łączeniu ery zespołu i ratowaniu świata, żeby tylko Alex do niego zadzwonił. A perkusista jak na razie udaje, że nic nie słyszał i spokojnie milczy, co tylko podkręca całą telenowelę. No to zobaczymy, czy gałązka oliwna zadziała, czy skończy się jak zwykle na wzajemnym obrażaniu w wywiadach.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi.

Marilyn Manson wyciąga z szafy swoje stare demony i znów postanawia zarobić na dawnej kontrowersji. 30 lat po wywołaniu wielkiego skandalu serwuje fanom kolorowe winyle i repliki starych koszulek. Zanim w 2027 roku trafi na salę sądową, zamierza jeszcze solidnie pokoncertować. Najwyraźniej prawdziwe zagrożenie z lat 90. całkiem nieźle sprzedaje się w dzisiejszych czasach.

I po blisko 20 latach odepchnięto od zapomnienia niezwykłą, niepublikowaną rozmowę z Amy Winehouse. Przeprowadzono ją zaraz po sukcesie Back to Black, gdy wokalistka wyznała, że najbardziej bała się odejść bez śladu. I z okazji okrągłego jubileuszu tej kultowej płyty dostaniemy specjalną reedycję z niepublikowanymi dotąd nagraniami. Przypominam również, że w ramach jubileuszu także u nas we Wrocławku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone tej artystce. Ale o szczegółach już w niedalekiej przyszłości i będziemy mieli również dla Was niespodziankę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału. Marcin Krzamiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
2: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
1: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
3: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
1: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
4: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie. Czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
1: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
5: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
1: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro na ogół pogodnie, tylko na południowym wschodzie może się chmurzyć. Tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie, tam nawet 19 stopni, w centrum 13. Najchłodniej na południowym wschodzie, tam tylko miejscami 9.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: I jest parę minut po godzinie 20. Wieczór trwa, a na naszej antenie również trwa, ale sezon na dobrą muzykę. Sezon, który obchodzimy od początku powstania radia i będzie kontynuowany już na zawsze. Także podkręćcie głośniki, jedziemy z tym.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Czytam właśnie, że Wiśniewski przepuścił miliony na domy, podróże i samochody warte ponad milion złotych. A teraz wraca do tego z uśmiechem. Zapytany, na czym dokładnie stracił majątek, odpowiedział krótko: po prostu na życiu i na własność.

mocne życzenie. Stwierdził też z wrodzoną skromnością, że obraziłby prawdziwych wokalistów, nazywając tak samego siebie. No, jak widać, czerwone włosy i ekstrawagancja mogą zniknąć z pierwszych stron gazet, ale styl bycia zostaje na zawsze.

O dzieciach Pitbulla krążą już totalne legendy, a niektórzy plotkowali nawet o 18 potomków. Sam artysta krótko ucina temat, mówiąc po prostu, że ma dużo dzieci i jest z nich dumny. Woli trzymać je z dala od czerwonych dywanów, niż tłumaczyć potem całemu światu rodzinne sekrety. No, w końcu nawet wokalista w kultowych garniturach i ciemnych okularach musi mieć jakieś swoje tajemnice.

10 lat kazała nam czekać Debbie Harry i jej ekipa na kolejną nową płytę. Wokalistka zapewnia, że to klasyczne blondie osadzone w teraźniejszości, cokolwiek to znaczy po tylu latach. Żeby dodać smaczku, do pomocy ściągnęli gitarzystę z The Smith, no bo przecież nostalgii nigdy za wiele. Zobaczymy, czy te 13 nowych numerów da radę, czy po prostu skończy się na wspomnieniach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń dyrektor ZOO w Łącznej. Jutro paliwa tańsze, ale dla kierowców nadal bardzo drogie. Prezes PiS wzywa w Krakowie do jedności na prawicy. Marcin Krzemiński. Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor prywatnego ZOO w Łącznej. Sąd w Wałbrzychu zakazał Marcinowi Nowaczykowi wstępu do ogrodu i kontaktu ze współpracownikami. Ma też dozór policji i poręczenie majątkowe. Decyzja nie wstrzymuje akcji wywozu zwierząt, która trwa od wtorku na terenie zamkniętego i pilnowanego przez policję ZOO, co Nowaczyk nazywa zwykłą kradzieżą.
2: Mieliśmy cały czas opiekunów, cały czas były zwierzęta karmione. Według mnie były dobrze odżywione. Mieliśmy w pełni wyposażony gabinet weterynaryjny i dwóch lekarzy weterynarii zatrudnionych na etacie.
1: Adwokaci zapowiadają walkę o odzyskanie zwierząt i uchylenie środków zapobiegawczych. Prokuratura z kolei złoży zażalenie na decyzję o braku aresztu. Rządowy alert dla Lubelszczyzny. SMS-y RCB trafiły do mieszkańców regionu około 2 godziny temu. A chodzi o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniło, że sytuacja jest monitorowana i że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,95, na diesla 8,03, ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
3: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć dojazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej.
4: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
1: Kaczyński oskarża obecny rząd, mówi o niszczeniu Polski i jak zaznaczył, tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej ósemki, a teraz czeka je walka o półfinał. Przemysław Pozowski.
5: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z bułą numer 3 na świecie, czyli z Graczynką Marią Sakkari. Tak, tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona zagra po godzinie 13 polskiego czasu. Będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31. zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczych, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals,
1: czyli turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.

0: W nocy uważajcie na gęste mgły, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Na południowym wschodzie z kolei może pokropić deszcz. Na termometrach od 1 stopnia miejscami na wschodzie przez 3 w centrum do 6-7 na zachodzie i nad morzem. Tylko w obszarach podgórskich Karpat lokalnie zaledwie minus 4.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krüger, a Chwalińska też w 2 Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli, 9 kibice obejrzeli w Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Mati Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
5: I mamy kilka minut po godzinie 21. Dobra muzyka u nas gra nieustannie, także zostańcie z nami, bo wieczór trwa w najlepsze. A jutro? No właśnie, to co tygryski kochają najbardziej, piątek. I humor od razu poprawiony.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o liczbie ludności w naszym kraju. W pierwszym półroczu tego roku liczba Polaków zmniejszyła się o 90 tysięcy osób. Z danych wynika, że jest nas obecnie niewiele, ponad 37 milionów i 200 tysięcy. Spadek ten wynika głównie z ujemnego przyrostu naturalnego, chociaż ucieszy fakt, że lekko wzrosła liczba ślubów. Także miłujmy się, kochajmy się i będzie dobrze.

Wyobraź sobie, że kopiesz sobie spokojnie w ogródku, a tam z ziemi wystaje wielka głowa faraona. Zamiast zakopać znalezisko i udawać, że totalnie nic się nie stało, gość zgłosił sprawę i ściągnął całą ekipę. I teraz archeolodzy zachwycają się ponadtonowymi rzeźbami Ramzesa II i czyszczą granitowe korony. Przynajmniej gość ma teraz na własnym podwórku najsłynniejszy ogródek w całym Egipcie.

0: I mamy to, zbliża się powoli godzina 22, a to oznacza, że standardowo na mnie już czas. Oczywiście zostawiam Was z dobrym brzmieniem na głośnikach i dobrą myślą, że jutro jest piąteczek. Oczywiście słyszymy się jutro o tych samych godzinach. Dzięki za dziś, Patryk Jaremierski, a to jest Radio Wocławek.
1: Po polsku. Na!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragedia na Kujawach. Nie żyje dwóch nastolatków. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Lech Poznań z kolejną przegraną w Lidze Europy. Marcin Krzamiński. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. Zginął dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim. Jak relacjonuje policja, pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców. Żeby ich wydostać, strażacy musieli podnieść ciągnik. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowano mieszkańców. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte będzie do rana 9 województw w centrum i na wschodzie. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Lublin, Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Ostatnie gospodarstwa podupadły m.in. przez afrykański pomór świń. Resort rolnictwa proponuje teraz 1000 zł do każdej sztuki. W sumie to 400 milionów złotych, mówi minister Stefan Krajewski.
2: Warunek jest jeden, indywidualne oznakowanie, tak żeby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości, żeby nie pojawiały się w miejsce jednych sztuk zamienione, podmienione. Tutaj będzie to wszystko jasne.
1: O pieniądze rolnicy mogą się starać już od 22 października do 16 listopada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Państwowa Inspekcja Pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek. Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania, mówi sędzia Magdalena Będkowska.
3: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
1: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny, zajmie się też prokuratura. Lech Poznań nadal bez punktów i bramek w Lidze Europy. W drugiej kolejce rozgrywek uległ na swoim stadionie 0-4 Bayerowi Leverkusen. Cztery bramki stracili Lechici też w pierwszym starciu w Londynie z Crystal Palace. Na za tydzień kolejosz zmierzy się w Poznaniu z angielskim Sunderland. To również ciężki przeciwnik, więc również o punkty i bramki będzie bardzo ciężko. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, a jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc i poranek z mgłami na wschodzie i w centrum, potem na ogół pogodnie. Chmurzyć ma się na południowym wschodzie, tam może pokropić się deszcz, tam też najchłodniej do 9 stopni, natomiast najcieplej na zachodzie, tam nawet 19 kresek.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

polsku.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku i pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Moje panie, chciałabym, abyście opowiedziały nam w kilku słowach o projekcie, który ruszył u pań w galerii, mianowicie o projekcie Posztukuj z GSW.
2: Posztukuj z GSW jest to projekt skierowany do seniorów. Jest to takie mrugnięcie oka, można powiedzieć, w kierunku sztuki współczesnej. Tym projektem chcieliśmy odczarować trochę sztukę współczesną, pokazać, że przy tworzeniu można się zrelaksować, poznać nowe osoby, porozmawiać przy kawie i ciastku, a jednocześnie coś stworzyć w technikach artystycznych.

0: plastycznych. W projekcie realizowaliśmy takie techniki jak akwarela, technika tuszu suminagashi, tkanina artystyczna, koronkarstwo, kolaż, upcycling. Realizowaliśmy również mozaikę, linoryt. Wszystkie panie bardzo ochoczo podchodziły do każdej techniki, zgłębiały jej wszystkie tajniki, ale nie bały się tych technik. Bardzo profesjonalnie, można powiedzieć, podchodziły do wszystkich zajęć, skupiając się maksymalnie na tym, co robią.
1: Teraz porozmawiamy z panią Moniką. Bardzo prosimy, aby opowiedziała nam, jak wyglądało tutaj tworzenie samego projektu.
2: Otóż tworzenie samego projektu to przede wszystkim jest pomysł pani dyrektor. Namówiła mnie do tego, abym spróbowała swoich sił i napisała to, co mogłoby posłużyć nam dalej za bazę wyjściową do realizacji takiego działania. Wspólnie dopracowałyśmy ten projekt. Wziął się on jakby z tego, że Narodowe Centrum Kultury co roku organizuje nabór wniosków do takiego projektu Interwencje w tym roku 2026 i instytucje, które dostają się dalej, są współfinansowane. I dzięki temu udało nam się i możemy prowadzić cały cykl Posztukuj z GSW.
1: A proszę nam powiedzieć, skąd pomysł na tą nazwę Posztukuj z GSW?
2: To tak jak mówiła właśnie pani dyrektor, to jest troszeczkę takie mrugnięcie okiem do naszych warsztatowiczów. To też jest taka zabawa słowem. Posztukuj, ja pamiętam takie słowo z dzieciństwa, posztukowanie to takie sztukujesz, w sensie robisz coś troszeczkę jakby z perspektywy amatora, ale jednocześnie działasz w kierunku, aby coś powstało z tego nowego, ciekawego, więc jakby posztukuj to jest taka luźna forma, niezobowiązująca, nie będąca taką formą nadętą, bardzo poważną, pompatyczną, gdzie poważnie sztuka, to są warsztaty twórcze. Tutaj nie mamy do czynienia z osobami, które są wykształcone w tym kierunku, tylko z amatorami, więc forma posztukuj to jest jakby nawiązanie do ich pozycji wyjściowej.
1: A proszę nam powiedzieć, pomysł tutaj, ten projekt skierowany jest do seniorów, prawda?
2: Tak.
1: I skąd właśnie plan na to, żeby aktywizować seniorów, tak powiem?
2: Tak, jak właśnie z tą aktywizacją to mówię, no to są osoby chętne, zazwyczaj seniorzy mają dużo werwy w sobie i chcą bardzo uczestniczyć w życiu kulturalnym Włocławka, więc tutaj z tym nie było problemu. Bardziej chodziło nam o to, że galeria chciała zaprzyjaźnić się i poznać bliżej tę grupę wiekową, ponieważ prowadzimy warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, przychodzą szkoły, przychodzą przedszkola, ale no do tej pory nie mieliśmy okazji gościć w murach galerii, no chociażby Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest też partnerem zaproszonym przez panią dyrektor do współpracy. Także to jakby jest taka grupa wiekowa, która mówię, której nie trzeba zachęcać, ale której my bliżej do tej pory nie znaliśmy. A dzięki temu projektowi powstały nowe znajomości, nowe przyjaźnie i mamy też nowych obserwatorów i nowych gości na wernisażach, na spotkaniach autorskich. Także to jest jakby no, po prostu nowi ludzie dołączyli do tego, co się dzieje w galerii i wspierają nas w tych działaniach.
1: Pani Aleksandro, proszę nam powiedzieć kilka słów, ponieważ projekt zbliża się już ku końcowi, ale przed nami wernisaż.
0: Tak, 20 listopada odbędzie się wernisaż prezentujący prace powstałe podczas warsztatów Posztukuj z GSW. Będzie to taka trochę nietypowa ekspozycja, ponieważ prace pań będą zebrane w takie kompozycje, można powiedzieć, z różnych technik. Autorką jakby ekspozycji będzie edukatorka Monika Przybylska. Do tej wystawy powstanie też publikacja w formie kartek pocztowych, na których opublikujemy prace pań, które realizowały te warsztaty z nami.
1: Pani Moniko, proszę nam powiedzieć, bo jeszcze kilka warsztatów czeka na naszych słuchaczy. Można skorzystać jeszcze tutaj z możliwości odwiedzenia galerii?
2: Oczywiście, zapraszamy wszystkich chętnych. Nikogo nie odeślemy z kwitkiem. Wszyscy mogą nas jeszcze odwiedzać. Zostały nam tak naprawdę 3 spotkania, ale każdy, kto poczuje się zainteresowany i chciałby w przyszłości uczestniczyć w tym, co będziemy realizować po nowym roku, może zobaczyć, jak wygląda ta praca, jak wygląda przestrzeń, kto tam pracuje i troszeczkę się do nas zbliżyć i spróbować swoich sił w działaniach twórczych.
1: Bardzo dziękuję. Przypomnę państwu, że moimi gośćmi była dziś pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku i pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy.
3: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
2: Proszę nam opowiedzieć o dzisiejszym spotkaniu ważnym dla seniorów.
3: Dzisiejsze spotkanie ma wiele aspektów. Po pierwsze, potrzeby seniorów i możliwości, że tak powiem, ich zaspokajania. Druga część, jest to ta nasza część, będziemy zastanawiali się nad uzupełnieniem list osób, które dostaliśmy dodatkowe miejsce, bo może powiem, nas jest 460, tak jak posłów, i ponieważ są osoby chore, nie uczestniczą w spotkaniach, musimy dokonać pewnej korekty i uzupełnić te wolne miejsca i też będziemy na ten temat rozmawiali. Ten nasz pobyt tutaj we Włocławku, zresztą to już jest kolejny, będzie też takim zaspokojeniem trochę potrzeb poznawczych, zobaczymy tutaj te wasze cuda, jeśli chodzi o muzealnictwo, i herbatka, kawka i spacerek zawsze się przyda. Zawsze się cieszę właśnie na te takie spotkania w innych miastach, żeby trochę przy okazji odświeżyć sobie wiedzę na temat danego miasta, który jest w naszym województwie.
2: A proszę powiedzieć, jakie tematy dzisiaj będą poruszane na spotkaniu?
3: Przede wszystkim te, które są aktualne. Dlatego jest między innymi pani poseł Borowiak, którą prosiłam, a długo się nie dała prosić. Ona jest taka chętna, jeśli chodzi o działania na rzecz seniorów. Będą również przedstawiciele władz miejskich, więc też powiedzą na temat tego, jak będą wdrażane na przykład, powiedzmy, bon senioralny, który teraz jest aktualnym takim dokumentem. My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? I nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czy czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie. Ale muszę Państwu powiedzieć, że na jednej z konferencji też pracownicy naukowi też powiedzieli, że też nie rozumieją tego, co mówią inne osoby. Ale jeszcze a propos, wracając do języka angielskiego, też będę cały czas optowała za tym, żeby wykluczyć język angielski, że tak powiem, z tych działań dotyczących seniorów, gdzie na przykład projekty nazywane są na przykład door to door. Dla młodszego pokolenia to jest wszystko jasne, ale ja na przykład osobiście nie znam języka angielskiego, bo się uczyłam lepszych, bardziej ze wschodu i bardziej z zachodu, ale teraz na przykład senior mógłby skorzystać z taksówki właśnie z tego projektu door to door i pojechać sobie na przykład do lekarza, ale nie zgłosi się, bo nie rozumie. Więc jest sporo takich rzeczy, które musimy monitorować. Ja jeszcze też myślałam i muszę tylko przekonać ludzi, żeby zajęli się emeryturami takim długoterminowymi, nie tylko poprawianie, korekta i tak dalej, tylko żeby to był jednolity system emerytalny dla wszystkich. W tej chwili są emeryci, są osoby w stanie spoczynku, a to już jest różnica, bo ten, który ma emeryturę, ma część swojego dochodu, a ten, który jest w stanie spoczynku, to może nawet awansować finansowo, ponieważ jest dla grupy społecznej, jest podwyżka, to on też korzysta z tej podwyżki, będąc na emeryturze. Więc jak czasami słyszę z sali sejmowej, że dążymy do pełnej demokracji, do pewnej równości, że tu u nas żadnych świętych krów nie ma, to tak nie zupełnie, nie do końca. Należałoby pewne rzeczy skorygować, żeby naprawdę tak było, jak się mówi.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, Państwu, że moim i Państwa gościem była dziś pani Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.